Choć serność nie trwił, stacha już ka Gruwe maru, majlu, dziubrał Erlał, ka boys noise. It was our peace, this place. You can see, like, without music, like...